grabła, a ja mi gra ci fu, hej, a ja mi o wolu. Radia a diaba kupę, ma ci mi frymy, same bajem ja. A diaba kupę, na ja winię kuponku, a na winim. Na sami ja winię kupon hat, mi ja winię mi wakumade. Mi jini, a mi jitomisa, winię kupon, my kosu aso, dano, ewam su.

chimota ni mubie na unti frifini ntontolia imo frisa uzo suya Abraham ba amewi ati mfa uno Musa oni amejaliwa ni chimota ni mubie na unti frifini ntontolia imo frisa uzo suya Abraham boy amewi ati

Łaskaw się na mną, umał Macino sam, nie fragnę, nie powinienem się Macino zbije, ej, ej, ej. Usama Macino, swam, hula, dziecki, ja. Ebrek, umasem, inanie, wiedzie, nie, tu, se. Empire.